0: Blar, yo.
1: Jos.
0: Yen gampang, yo. Yen gampang.
2: Ya
0: melak aku yo ning mburi kono yo.
1: Arep tak apake?
0: Tak pacul.
1: Sama Pak De.
3: Yeah.

Jawoto, Jawoto, gede temen dosaku. Dene iso pangling karo ponakanku yo putraku dewi. Mbak Yu, Mbak Yu Durgandini, sing gede pangapuramu yo mbok. Tak rengkuh kene le.